0: Absolutely horny. Yeah. Do anal.
1: For me, za duszoj. Usilam skała. Za duszoj.
0: Usilam skała. Absolutely horny.
1: Yeah.
0: Do anal.

Die fifty. I nie komik, a ja rasistki nowy Dungeon Master. I nie fifty. I nie komik, a ja rasistki nowy Dungeon Master.

0: game.
1: Tylko jedno w gminie mam. Pięć gram, odlecieć sam.
2: Po dungeon.